Mažo, mažo, ti jaz pokažem, kaj delamo tu pri nas, ok? V mestu imamo en kup deklet, najlepša more six pack imet, a to so le sanje, verjemte mi.

kaj boljšega delati ne znal. Ful cool, žur, špan, fans in mislim, too much, mi smo fans.

0: Kapris.
1: Številka ena na obali.
0: Številka ena na obali.
2: And I know this thing really